0: Tricky Soul.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najwięcej dance hity. Chcesz, chcesz. Dance hity. Radio City.